0: La Parenzana.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.